0: Productions. Retrouvez le magazine consacré aux artistes le dimanche à 19h15. Kwasinga nando chaitindara, aike la kwe na lainga na ngungamba sambala tibi, na penzeni balioko na uku.
1: Songe ambeli, babeta kalikofite, sisteme za ya sato ngebya, lokolo moko liso moko, ego tanja msio mwani di yolo mide, 119 Iscariot, Diabolos. Moko mosu grand prêtre nzambe avant na paradis na jardin na ye, Azako contemple le travail bien accompli. A Monika Gavie wana mosusu waka na balabala sima. Aya lika lubino, le tout puissant vraiment vie na ito kose le susu. Martin Kama. Oye les sousou. Nakase makamoto c'est aussi ça te. Yalo le choami. Pona ibi gozaka na posa wo. Senga nga pardon me. Obanga gaba na ngani wo inga wazala toujou na molili sima na yo. Baye gozo pas na yo. Olubi nini. Onon kolo. Na ika apoto kabola biloko. La reina minata. Midi yo zwa. Ndambo nga pena zwa ndambo. Kula lobi na lobaka na yo. Ngana mozalisi. Zwa nyoso yo limi. Zwa nyoso. Bambongo zwa. Paolo zwa Balokumu zwa Kasi Tike nanga kakabana nangai Ma Angelos Alleluia.

Aninga mingi. Ana bielosh paterne malaba spirala. Okela na bageti combattant. Aninga mingi mibamo. Na pakon lokona bageti maroxilosi na potoka.

Wali banda tongolo tia lindao. Matanga ti dungo na tia sewa tona sewa ti dega pa. Bers na bata ti bongi la wata la moussa. Jenita na bata ti bongi abo milega kona dega pa. Wilfried Odon abo inga na itane iswa kalambege tiarani kwa na bata ti bongi ge. Amonika, Nicola, Lynn, Liliana, Adobe, Mike, Dija, Gaëla,

Luka, la kwena la poso, na ngonga ngumba ya tibi, na penzeni baliosu. Katu ndike Luka? Ange enandao.